Primera Corintios Tanaj 10, Mokaj 18. Kitsuna peri achikeski bendi kabinak roj israelitas. Tokrijeski kwaja pohun chikop para chochri Dios. Kichinchiri sacerdotes ki achireri Dios paruiri altar. Rije kambin kachikechi utsniki kenken hubari chini kitej. Itoks kitej. Manka mik alakta chirije junan kibetski bendi kendi Dios. Ibikeri. Achike kami nikulumi chisik to krishni tehri ti ik suhun chike vachibel. Kanke kami chukarini banatek kikindi vachibel. Hun vachibel kankota kami kari no benchi reri ti